innej, od mojego góra. Robisz kłasko, kawę, piwa, tak? Manisz ludzi, ciągnia i bajki. Iść tu znać, kupisz własny kota. Manisz ludzi, udawał, że wódki by nie bajki. Wyska wędziu, na mani, jak nie chcą, dobra pokcia, taki lajk, iść ludzi. Czulu boju, a chyba iść ludzi.